0: 東京 FM、 私赤城
1: Radio Darmstadt、 Radar、 machen Sie uns an。
2: Ein wunderschöner guten Abend, hier ist Radio Darmstadt, 103,4 MHz und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von der internationalen Redaktion, polnische Redaktion, und jetzt noch 2 Stunden auf Polnisch.
1: Radio Darmstadt.
2: Ein wunderschönen guten Abend, to już mówiłem, piękny, piękny, dobry wieczór tutaj z Darmstadt, z centrum właściwie i środka Niemiec, Radio Darmstadt, 103,4 MHz i w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji polskiej, z redakcji międzynarodowej i teraz 2 godziny po polsku.

Słuchajcie, teraz także będzie tak specjalny moment. Mamy gości. Wspaniałych geniuszy. Na początek wspaniały pianista. Zróbcie wielkie brawa. Leszek Możdżak.

0: Ja myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
1: Wszystkie światełka!
0: To może być ciekawe.
1: Dla naszego specjalnego gościa, który...

0: proszę!
1: Kończy się festiwal w Sopocie, dzisiaj ostatni dzień. Nasz redakcyjny kolega, pan Elik Plichta, oczywiście jest w Sopocie i na pewno niebawem zdawam świetną relację. Ja zacząłem dzisiaj od Kasi Linz, Misi Furta, Gaby Kulki, Pauli Romy i Natalia Grosiak i Kasi Piszek. Słowa napisał Wojciech Młynarski i to była właśnie nasza rozpoczynająca audycję pieśń. Dlaczego Sopot? W ubiegłym roku niestety umarł pan Stanisław Sojka w trakcie trwania festiwalu, więc dzisiaj będzie festiwalowo, ale tutaj z Darmstadt. I postaram się wam przybliżyć tych wykonawców, którzy w tym roku zagrali. Dzisiaj ostatni dzień, także zapraszam tutaj w Darmstadt. Niech będą sopoccy wykonawcy.
0: Dzięki!
2: Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt.

0: No a przed pożarem wykupił ubezpieczenie. Na sklep, na 100 tysięcy i co?
1: Nie chcieli otworzyć drzwi.
2: Nie odbierali telefonu.
3: Proszę pana, ja myślę, że to jednak był jego pomysł.
4: No, zawsze chciał się odgolić na łyso.
5: Możliwość przejścia do pociągów.
1: Mówił, że brak witamin. Mówił, że anemia i przemęczenie.
0: Wyciemnili dom, jakby wojna była. I tam siedzieli.
6: Kto mógł przewidzieć, że to tak się skończy?

Czas na finał tej smutnej historii tragicznej. Co to Romeo i Julia żyją, się zowie. Ale ranka tutaj nie dożyją, marcowie. Wszystkie okna w marcu w kuchni wyciemnione od wewnątrz są jakimś czarnym materiałem. Wydaje im się, że jest wieczna noc. Jan na krześle, goły do pasa, pisze do Karola SMS-a. Przyjacielu, zostawcie nas, dajcie nam spokój teraz. Nad Janem z maszynką żona, głowę mu na łyso goli. Ręce jej się trzęsą, widać, że ją wszystko boli. Jan w lustrze ogląda głowę, kępki niedogolonych włosów. Z małego zacięcia przy brwi sączy się kropelka krwi. Krystyna zdejmuje szlafrok, stoi naga, patrzy na męża. Widać, że strasznie schudła, wygląda jak z krzyża zdjęta. Podobam ci się, jeszcze pyta. Jan milczy, uśmiecha się. Krystyna ściąga perukę, widzimy łysą głowę jej. A teraz ci się podobam? Nie odwracaj się. Tak czy nie?

przyspiesza akcja teraz. Kot dzwoni, Jan odbiera. Halo, co z wami dzieje się? Wpuśćcie nas, słyszysz mnie? Krystyna pada na ziemię. Jan doskakuje do żony, podciąga rękaw, robi zastrzyk, bierze na ręce bliski koniec. W łazience wszędzie dookoła małe świeczki palą się. Jan wkłada Krystynę do wanny i kładzie się obok niej. Gdzieś za okna przeraźliwy, słychać czarka, kota krzyk. Proszę, nie wygłupiajcie się, otwórzcie kurwa te drzwi. Policja przed domem, Karol Jesz patrzy na SMS-a od Jana. Na kolanach wyje jak pies. Janek, nie rób tego, błagam. Cięcie. Marcowie siedzą w wannie, ona cały czas nieprzytomna. Ma szeroko zamknięte oczy, on ampułkę z morfiną wyciąga. Patrzy z czułością na Krystynę, gładzi ją po łysej głowie. Prysznicem gasi świeczki, co się stało, nikt się nie dowie. Słychać strzały, wyważane drzwi i zbliżające się kroki.

0: momencie. Łazienka jest noc, skąpe światło widać, pustą wannę, dokoła niej resztki świec. Obiektyw przenosi się na lustro, widzimy w nim czarka kota z kamerą, za nim w lustrze Karol Jesz. Karol krzyczy do kota, wyłącz to gówno. Obraz nagle znika, ciemność. Cięcie. Jan wynurza się z wanny. Woła. Krystyna. Krystyna. Cisza. Koniec filmu.
1: To autorski projekt Arka Jakubika, będący połączeniem koncertu, spektaklu, performansu filmowego. A dzisiaj Arek Jakubik w Sopocie. Kto jeszcze?

To Dżem z roku 1983, no a dzisiaj w Sopocie. Tej pani nie ma w Sopocie, post-punk i lambda, zupełna nowość.

Nowość Madame in Poland i jeszcze jedna nowość to będą siostry Melosik i Andrzej Rybiński. Zapraszam.

Nie wiem, czy siostry Melosik i Andrzej Rybiński są dzisiaj w Sopocie, ale w Sopocie jest na pewno Małgorzata Ostrowska.

Po niebieskim niebie Małgorzata Ostrowska. Kto jeszcze w Sopocie? Proszę bardzo.

Dawid Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz. To ich słowa i ich muzyka. I ruszają w krasę koncertową. 30 października Katowice, potem 7 listopada Poznań, 14 listopada Łódź, 21 we Wrocławiu, w Gdańsku 28, a w grudniu 6 w Warszawie. Zapraszamy na stronę proszetańcz.pl.

Kraków Street Band. Bądź po mojej stronie, czy po mej stronie. Dalej jedziemy w nowości, będzie Muniek.

I Igor Herbut i Kwiat Jabłoni na festiwalu w Sopocie tegorocznym. Joanna Kołaczkowska i Blues Flowers. Blues o Zenonie L.

0: Wam powiem, że to jest blues. Zenon L.
1: Blues Flowers i Joanna Kowaczkowska. No co, zbliża się koniec naszej pierwszej godziny, więc też z Sopotu w parach.

0: Nie potrafię przestać.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
2: Hallihallo, Radio Darmstadt 22 Uhr. Und jetzt noch eine Stunde auf Polnisch. 103,4 MHz. Nein, jetzt auf DAB Plus und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von Polnischer Redaktion, Internationale Redaktion. Und noch eine Stunde auf Polnisch.
1: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
2: Dobry wieczór. Jeszcze tylko jedna godzina z Darmstadt, ze środka Niemiec. Radio Darmstadt w internetach na www.radiodarmstadt.de i w DAB Plus, DAB Plus. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji międzynarodowej, z redakcji polskiej. Zostało nam jeszcze 58 minut po polsku. No tak, nasz kolega redakcyjny Elizeusz Plichta bryluje w Sopocie i dziś ostatni dzień festiwalu, więc niewiele nowości, a raczej ci, którzy występują dzisiaj bądź wystąpili w poniedziałek, wtorek czy środę na sopockiej scenie. Czesław Mozil też był i tutaj ze Stanisławem Sojką, nieżyjącym już od roku, na cześć księdza Baki.

Wiem, choć nie patrzę, odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Stoisz tak cicho, wiem, choć nie patrzę, odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz.

0: ze słońcem twarzą w twarz.
1: Ralf Kamiński. Jedni lubią, drudzy nie lubią, ale w Sopocie tegorocznie bywał. Proszę.
2: Guten Abend, Radio Darmstadt. Kamil Paweł Łoszek z Trzebiatowa.

Zaśpiewał i pozdrowił was Kamil Pawełoszek. Zupełna premiera radiowa, światowa premiera to u mnie. Dzięki Kamil, bardzo. Jeszcze może tutaj do ciebie dzisiaj wrócimy. A teraz wracamy do Sopotu.

Kobranocka w Sopocie w tym roku, a piosenka i nikomu nie wolno się z tego śmiać ze stycznia roku 2004, czyli to już 22 lata, a album nazywa się The Best, póki to nie zabronione. Król też w Sopocie w tym roku.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

Dalej zostajemy w Sopocie. Kwiat jabłoni już był dzisiaj, ale tym razem z Natalią Grosiak. Proszę bardzo.

Trwaj chwilo, trwaj kwiat jabłoni. Natalia Grosiak, Sopot 2026. Perfekt też jest w Sopocie.

0: I pomyśleć, że perfekt, perfekt w Sopocie. Pan Mateusz na radyjku, pozdrawiam, więc żeby nie mówił, że smenty mu puszczam, spuszczam mu naszego krajana, jest Radek Planeta.
1: Słyszysz mnie? Podobno wszystkich słyszysz, ale ja myślę, że to bzdety, ty wiesz? Jaki byś nieludzki, jakbyś słyszał każdego? A może słuchasz tylko jak się klęczy? Albo tylko w kościele? Wtedy ci się otwiera wybiórcze ucho. Tylko, że mnie nigdy nie zabiorą do kościoła. Bo nigdy o to nie poproszę. I nie uklęknę. Więc słuchaj mnie teraz. Proszę o życie, słyszysz? Powiem głośniej. Błagam cię o życie. Takie życie jak teraz, z bólem i ze łzami w oczach mojej małej. Nie zabijaj mnie teraz, jak wszystko widzę i słyszę.

Także panie Mateuszu i pani Elu, to nasz krajan, planeta Radek. Zostaniemy w tych klimatach jeszcze przez jedną chwileczkę, mimo że grałem to już z dwa razy w ostatnich latach, ale Dom Sąsiedni i Lutz, czyli Łukasz Rostkowski i jeszcze raz Renata Przemyk.

Tu płonie Donieck, tam płonie las. Płonie planeta zamiast podział klas. Podnieście dłonie, bo nadchodzi czas. Wielkich jak słonie, przebudzeń mas. Czemu to w nas nie płonie tak miłość, jak płoną te żądze i złości, wątpliwość. Rządzi MMA, siła, niecierpliwość. Zwycięży zaś moc, litość i wrażliwość.

po Marku Dyjaku Natalia Przybysz przez sen. Bardzo dziwne to nagranie. Poczytajcie sobie w internecie, o co tutaj chodzi. Też tegorocznie w Sopocie.

Przez Sen i Natalia Przybysz. A my zbliżamy się już do końca. Chciałem wam tylko powiedzieć, że gramy dla was właściwie przez ponad 20 godzin, bo w drugą środę miesiąca od 21 do 23, w czwartek miesiąca od godziny 21 do 23, w soboty od 17 do, nie, przepraszam, od 15 do 17.

A w drugą niedzielę miesiąca od 19 do 21. Są jeszcze piątki, każdy piątek od 19 do 21. A grają dla was Renata Masztalerz, Julita Miszkę, Karol Igor Prabucki, Elik Plichta, Tomek Czebatul, czyli ja, i Jacek Sabok, czyli Jacor Muzykant. Ja już się z wami żegnam i niech to będzie bal, niech będzie znowu Maryla Rodowicz i niech się kończy ten Sopot Festiwal.